Przecież raz miał inny wyśnik. Myślisz sobie ciemka z lipy. Ale w ciągu wyrwanej na pit. I mam wody ciągle z zerwą dzień. Będzie się wypadnie, się do tego zbędzie. Przez mój wyjdzie, nie jest im zwany dzień. A myślimy zwany cele, cały nie.